Zwierzmy różne wieki, niech nie śmieszność, przez wieki, niech.